0: Тут жыве беларусы.
1: Сёння ў Швейцарыі чатырма гульнямі стартуе 89-ты чэмпіянат свету па хакеі. У чарговы раз без удзелу беларускіх хакеістаў. Пра гэта, а таксама пра чэмпіёнскія перспектывы ўдзельнікаў, Юрась Дзяшук пагутарыў са спартовым аглядальнікам тыднёвіка беларусаў Польшчы Ніва Міхалам Іванюком.
2: Od 15 maja do 31 maja rozpoczyna się 89. turniej Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. To jest 89. edycja tej imprezy, która się odbędzie w szwajcarskich miastach Zurich i Fryburg, w której weźmie udział 16 najlepszych drużyn świata.
3: Jaki regulamin turnieru? Kolki komand będzie wychodzić z grupy? Kolki będzie wylatać w niższy dywizjon?
2: Z grupy wychodzi po 4 drużyny, które grają ćwierćfinał, a potem półfinał, finał, mecz o trzecie miejsce i finał. A z każdej z grupy spada po jednej drużynie, które za rok zagrają w dywizji 1A.
3: W tym czempionacie jakie nowe dwie drużyny dołączyły się?
2: Włochy i Wielka Brytania awansowały w tamtym roku z dywizji 1A i zagrają w tym roku w Szwajcarii.
3: No i jakie perspektywy obaczysz? Jaka jest komandą może być wystrzelić w tym sezonie?
2: Na pewno w turnieju będzie mocna Kanada, tak jak zwykle. Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria. Sądzę, że Szwajcarzy, grając u siebie na swojej ziemi, przywieźli mocny skład. No to jest drużyna, która powiedzmy ostatnie te 40 lat świetnie przepracowała, włożyła mnóstwo pracy w młodzież, no i to widać po wynikach, po wicemistrzostwach świata, po występach ich zawodników w lidze NHL. Nico Hischier, który jest teraz kapitanem Szwajcaria, był wybierany z jedynką draftową do ligi NHL, no i jest jednym z lepszych zawodników tego młodszego, powiedzmy, pokolenia. Nie jest jednym z najlepszych Europejczyków, powiedzmy, w tej swojej kategorii wiekowej do 26-25 roku życia.
3: Osobisto ty za jaką komandę będziesz zobaczyć?
2: No ja zawsze kibicuję reprezentacji Czech. Szanuję na pewno ekipę Szwecji, Finlandii. Zawsze lubię popatrzeć na hokej kanadyjski, no bo to jednak jest przeżycie, tak? A w tym roku o tyle ważne, że na tym turnieju zagra Sidney Crosby, legenda ligi, który ma 21 sezonów w lidze, no jeden z takich person, która jest po prostu podziwiana przez cały hokejowy świat. I to jest jego prawdopodobnie ostatnia możliwość zobaczenia Sida na europejskich lodowiskach. No Sid jest coraz bliżej końca kariery, już nie te zdrowie, no więc będzie się oszczędzał, tak? Będzie, podejrzewam, chciał jeszcze zdobyć coś z swoim Pittsburghiem, ale sądzę, że to jest ostatni moment, żeby go zobaczyć w Europie, na naszych lodowiskach, więc no sądzę, że będzie chciał wykręcić dobry wynik z Kanadyjczykami.
3: Kiedy mówisz już o pragulcach z NHL, jak już można zauważyć tendencję ostatnich gadów, to czempionat świata poczynają się później i później, bo ranej on mógł począć się u końca kresowika, początku травня, i to dozwalaje большим гульцам z NHL принять udział w czempionacie świata, co na pewno może powtórzyć final olimpijski, jaki w tym wodzie odbył się z USA i Kanady.
2: Tak, no to na pewno z roku na rok ten turniej się odbywa coraz później. No jest to dostosowane przez IHF, żeby coraz więcej graczy z najlepszej ligi świata mogło wystąpić. Czy finał olimpijski się może powtórzyć? Może. To jest bardzo możliwe. Część zawodników na pewno się pojawi. Zawsze to jest pojedynek, no jeden z najważniejszych medali. Jednak Mistrzostwo Świata, nie? Bo żeby być w tak zwanym Triple Gold Club, czyli klubie potrójnego złota, zawodnik musi w tym elitarnym klubie, musi zdobyć 3 złote medale, czyli musi mieć Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie i Puchar Stanleya, czyli na przykład jednym z tych graczy jest wymieniany już Sidney Crosby, który ma potrójne złoto. No podejrzewam, że jego koledzy z ekipy Stanów też będą chcieli dołożyć kolejny po prostu złoty medal, żeby być no, na szczycie. Podobnie jak Amerykanie, którzy będą chcieli pokazać, że to oni są w tym sezonie najlepsi hokejowym, reprezentacyjnym i potwierdzić swoją dominację. Za plecami zawsze będą się czaić Szwedzi, Finowie, Czesi, którzy przyjechali w odmłodzonym składzie bez Dawida Pasternaka, który no jest super, super gwiazdą reprezentacji Czech. Może ktoś zaskoczy? Podejrzewam, że mogą, tak jak już mówiłem, zaskoczyć Szwajcarzy. Niemcy zawsze są solidni. Może Duńczycy coś namieszają? Zobaczymy. To jest czasem nieprzewidywalny turniej.
3: Na minionym tygodniu zakończył się turniej w drugim dywizjonie, tak by mówić, suswietnego hokeju, jaki przechodził tutaj w Polsce, w Sosnowce. Jak jego można ocenić? Co można pro jego rozkazać? Kto podniał się wyżej? Jak wystąpiła zborna Polski na tym turnieju?
2: No to była duża szansa dla polskiej kadry, która nie została wykorzystana. To jest no duży niedosyt i w związku hokejowym i wśród kibiców, no bo Polacy liczyli, że jednak awansują po tej dwuletniej przerwie do elity i zagrają na lodowiskach w Düsseldorfie i w Mannheim za rok. Niestety tak się nie odbyło w ostatnim meczu, w którym no Polacy mieli wszystko w swoich rękach, no w swoich łyżwach powiedzmy i w swoich kijach. Wygrali mecz po dogrywce, nie zdobyli 3 punktów i w elicie za rok zagra Kazachstan i reprezentacja Ukrainy, która wraca po wielu, wielu latach.
3: Tak, po 20 latach, bo tak, ostatni raz grali w 2007.
2: Tak, Ukraińcy wracają, bardzo się cieszyli, no to jest dla nich duże osiągnięcie, gdzie oni nie mają graczy tak naprawdę, no w NHL ich najlepsi zawodnicy grają w Czechach, na Słowacji, w Polsce, więc no to jest duży sukces ukraińskiego hokeja. Tu jeszcze patrząc przez pryzmat tego, że jaka jest sytuacja polityczna i wojenna w państwie ukraińskim. Ciekawostka, że w polskiej kadrze zagrał zawodnik urodzony na Białorusi, w białoruskim mieście Drużba, a wychowany młodzieżowej drużyny Dynamo Mińsk, Mikołaj Syty, który zagrał 5 meczy, nie zdobył ani punktu, ani bramki.
3: No ale tylko poczynają wystupać za zborną w Polsce, to wtedy może to się
2: tak,
3: napierdzi.
2: Tak, to jest jeden z jego pierwszych sezonów. No miejmy nadzieję, że to jest dopiero przesmak tego, co Mikołaj może pokazać w polskiej kadrze, no bo w swojej drużynie Kacheta Toruń sobie radzi bardzo solidnie.
3: Kiedy o pracach temy białoruskich hokeistów, jakby mogła zborna Białorusi wyglądać na Czempionacie Świata zaraz, bo my baczymy, że rekordna kolikość Białorusów zaraz wystupają w nacjonalnej hokejnej lizie i ich становится там более, бо якраз і Віталія Пінчука так само задрафтував Пітсбург. Які могла б мати перспективи зборної Білорусі, коли б Лукашенко не вв'язався в цю бойню в Україні?
2: Напевно, Білорусь мала б шанси на... Чи бути в найкращій усемці, не знаю, але, напевно, 8-10 то були б те місця, які Білорусь могла б осягнути в випадку гри в еліті. Ну, відомо, братя Протас, які становив силу Washington Capitals, ще пару інших заводників, які, ну, грають в лідзе НХЛ, 7 заводників, які в тим року zagrali, czy Szarangowi, czy inni gracze, no na pewno ta liczba się powiększa, na pewno liga sięga po graczy z Białorusi, ale ta sytuacja polityczna po prostu no uniemożliwiała zagranie po raz kolejny na Mistrzostwach Świata i osiągnięcie dobrego wyniku. Czy to na Olimpiadzie, czy to na Mistrzostwach Świata. Jest to sytuacja taka, a nie inna.
1: А зборная Беларусі пасля вылету ў другі дывізіён і праз міжнародны бан за ўдзел у рэжыма Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі ва ўкраіне апошні раз удзельнічала ў чэмпіянаце свету па хакеі ў 2018 годзе. У 21-м сусветны чэмпіянат павінен быў праходзіць у Менску і Рызе, але за жорсткае задушэнне мірных пратэстаў і фальсіфікацыю выбараў 2020 года гэта права ў рэжыма Лукашэнкі было адабранае.

0: Jego eminencjo, jego ekscelencjo, czcigodni ojcowie, drodzy bracia i siostry.
1: Pomyśleliśmy, że super by było, skoro i wystawa będzie pokazana na ogrodzeniu, żeby jednak zaakcentować ten fakt i poświęcić 10, 15, może pół godziny na opowiedzenie o naszym projekcie i zaprezentowanie albumu Kolory Prawosławia Czarnogóra.
2: Kto to pomógł w wydaniu tego albumu?
1: Album jest jak zawsze realizowany przez Cerkiew Prawosławną w Polsce, zawsze ze zwierzchnictwa, z błogosławieństwa metropolity Sawy. I jest też wydawany przy współpracy lokalnej cerkwi. To tak się odbywa, że my prosimy, metropolita Sawa tak naprawdę wysyła oficjalne pismo, lokalna cerkiew wyraża zgodę, my jedziemy na spotkanie organizacyjne, potem się tym razem z Jarkiem Harkiewiczem zajmujemy we dwójkę i pracowaliśmy bardzo fajnie, bardzo fajną ekipę mieliśmy też z Czarnogóry, zaprzyjaźniliśmy się, mamy nadzieję, że kolejne projekty będą powstawały, będą efektem tej naszej nowej współpracy.
2: Dziechu, można nabyć album?
1: Album można nabyć w sklepie cerkiew.pl. Ale można też na wernisażach, we wrześniu będzie też spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż. Pomimo tego, że tutaj robimy pierwsze w Hajnówce, to nie zapominamy o naszej siedzibie i miejscu, gdzie zawsze to robiliśmy.
2: Говорила жюри конкурсу фестивального, означають високий узровень чорногорського хора. Ви там були в цій країні Чорногори, там справді такий узровень православ'я близький до європейського повністю, як їх?
1: Так, там в ogóle православ'я в Чорногорі дуже припоміна православ'я в Польщі, ponieważ to jest kraj, który ma około 600 tysięcy mieszkańców. To coś w wielkości województwa podlaskiego. I dlatego myślę, że warto zapoznać się bliżej z prawosławiem w Czarnogórze, warto pojechać i na miejscu poznać, bo naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego.
2: Co was osobiście zaczepiło w Czarnogórze? Co się zapomniało się takie miejsce, ludzie, świętary? Co to było?
1: Miejsca i ludzie. Monastery, ostrog, ale przede wszystkim chyba ludzie. Serdeczność, otwartość i taka słowiańska natura.
3: Kolory Prawosławia, Czarnogóra. Taka fotowystawa odkryła się wczoraj w Hajnowskim Domie Kultury w mierzach 45 dzion Hajnowskich Dzion Cerkownej Muzyki.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Rация.com.
2: Żywym efirem wieszczałem na chwalach 98.1 FM, 99.2 FM i na tych chwalach można nas słuchać na białorusko-polskim pomierzy na północy i południe regionu. 5 chwilin zostaje co do 16.00 godziny w Polsce, 17.00 w Białorusi, 5 chwilin do nowin. W tym wypusku Ewa Lajewska skaże, że pro to, że na żal nie spiniają się zatrzymanie Białorusów na zapyt Interpola, ale tak samo i запросіць на культурную падзею, мастацкую падзею тут на Падляшы, называецца «Лава Клінтона».

0: Ojcze, sorm. Bo my tak nie stali bliżejszy.
1: Radio Racer. Тут живе Беларусь.

Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że